0: Děláme vlny.
1: Hej. Hej, habibi. Lenta ma ajstar po telefoni. Ana bitas lekul yom. Like, I don't understand. Like,